0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

su turimni. Noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.

mnie poprzez mrok.

0: skoro przetrwaliśmy poniedziałek, wtorek i środę, to teraz jak w tym przeboju powinno być easy. Witamy w czwartkowy poranek w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry,
0: Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Czwartek mamy dzisiaj, 24 września, jest 6. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim. Słowenia będzie jutro rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać natomiast właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. O tym, co będzie potem, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
3: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez wojsko polskie. Stało się to wczoraj przed południem. Wojsko poderwało myśliwce. Taniej w PKP Intercity. Przewoźnik obniża ceny biletów z okazji 25 urodzin. Do jutra bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku Biało-Czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
3: Polacy bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: W Szczecinie zwolnijcie w centrum miasta i w miejscach, gdzie mamy prace drogowe. Zwracajcie uwagę na oznaczenia, bo co jakiś czas zmienia się w mieście organizacja ruchu. Od poniedziałku na remontowanej trasie zamkowej zamknięty będzie prawy pas jezdni, a remont tej ważnej dla miasta arterii jeszcze trochę potrwa.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Dziś i jutro znaczne ochłodzenie. Maksymalnie na termometrach w Szczecinie i regionie 15 stopni. Do tego zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych. Jesień daje o sobie znać, ale podobno lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu cieplej. Ciśnienie mamy w normie, delikatnie będzie się wahać. Poranna kawa nie zaszkodzi.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej przyjdzie kolej na kolej, czyli będziemy świętować urodziny kolei i to które?
3: Które? O, dzień dobry, po szóstej też z okazji Dnia Morza dokończymy zdania morze, by tak... Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w czwartek, a może by tak pokrzyczeć z Freddym od samego rana, a może by tak zagrać. Fajny kawałek, Living on my own, 4 minuty po szóstej, witajcie.

0: Who's bad? No trochę cienko z panem Michaelem śpiewaliśmy, ale wiadomo, czwarty dzień, wstajemy, radio, złote przeboje na dzień dobry, wita w czwartek, 24 września. No i o tej wczesnej porze, czyli 11 po 6, zaglądamy do kalendarza, a tam...
1: Dokładnie 100 lat temu utworzono polskie koleje państwowe.
2: PKP, kolejarzom życzymy wszystkiego najlepszego, a kierowców prosimy przynajmniej dzisiaj, nie wygłupiajcie się na tych rogatkach, naprawdę.
1: Dziś obchodzimy też dzień stylistów rzęs oraz dzień interpunkcji.
0: Z tej okazji stawiamy znak zapytania, jak się macie o poranku, o tym go stawiamy. Dzwońcie i dajcie znać, wykrzyknik tu się pojawia. 22 44 30 to jest numer telefonu do radia Złote Przeboje. No czekamy na poranne, zasmane głosy i gramy Lutricie McNeil.

0: Ładunek emocjonalny, godny czwartku, czyli dnia, w którym już czwarty dzień Diablinia zbiorą na wczesną pobudkę, ale wystarczy, że jakąś piosenkę przerobią po swojemu czasie i każdy ładunek emocjonalny Diabli biorą.
1: Prawdzej byt, ty nie chcesz tady bić, tak
0: piękne, prawda? Prazdnej byt! Ahoj, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry!
2: Mamy nadzieję, że Polski działa na Czechów tak jak czeski na Polaków. Po prostu tak Bóg jest. Nas stworzył po to, żebyśmy sobie nawzajem poprawiali humor. A za chwilę u nas po polsku zaśpiewa Ostra 50, czyli Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
12: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 miligramów hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: cienko, ale jakże pięknie, uroczo. Bee Gees, More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:30 się zbliża. Dzisiaj setne urodziny polskich kolei. Słuchajcie, no to pytamy o tej wczesnej porze, co robicie. 22, 4, 4 i 3, 0. Prosimy wymieniać po kolei. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, moje kochane radio. Wstałam o godzinie 3:00. Siedziałam w domu i sprzątam, i piorę, i słucham radia. Dziękuję, pozdrawiam Litka.
2: My też dziękujemy i pozdrawiamy Litkę. No i informujemy, że teraz kolej i pora na kawusie.
3: Tak, a kto ma pociąg do radia Złote Przeboje, tak jak Litka, to niech dzwoni pod 22 4 4 i 3 0, a my wam w tym czasie zagramy Alizę, Mła, Lolita, Ulala, Alega Fa w pół do siódmej.

0: słynny Enrique Iglesias, syn Julia, od wielu lat w szczęśliwym związku z rosyjską tenisistką Anną Kurnikową. Mają czwórkę dzieci, tylko do teściów ostatnio podobno rzadko wpadają. Ciekawe dlaczego. Oj. Za 23 minuty godzina 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę będzie u nas śpiewać Annie Lennox. Annie Lennox jest teraz na emeryturze, czyli o tej porze już od dawna nie śpi, bo wiadomo, że na emeryturze się wcześniej wstaje. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze i czy nie spóźnicie się do roboty na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Rozpoczyna się kolejny etap remontu torów tramwajowych na Estakadzie Pomorskiej. W sobotę i niedzielę nie będzie funkcjonować komunikacja tramwajowa. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 807 kursująca w relacji Turkusowa Brama Portowa. Teraz w Szczecinie ruch powoli zaczyna się zwiększać, bo stoicie przed Mostem Długim.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy czwartek, 24 dzień września i to jest, mili państwo, dzień morza. A może by tak właśnie z tej okazji zaprosić was do takiej zabawy porannej? Dokończ zdanie. A może by tak?
2: A może by tak na grzyby?
3: O, dobry, dobry pomysł. Świetny pomysł. Tak, a może by tak na rower?
1: Ten to zawsze swoje, no.
3: No nie słyszę aplauzu jakoś, no. Słuchajcie, weekend ma być całkiem ładnie, zwłaszcza w niedzielę. Przypominam. No tak, teraz kolej na was. Dokończcie zdanie. A może by tak... 22, 4 czwórki i 3 zera.
1: Za najkreatywniejsze, najfajniejsze, najbardziej pomysłowe dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę, a może by tak z prowadzącymi na pudełku, a może by tak 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.
4: Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na

0: Bardzo przyjemny przebój na tę wczesną porę. The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut siódma. Budzimy się i pierwsze co to zaglądamy do studia wiadomości, bo na wschodzie na razie bez zmian.
1: Kolejny niespokojny poranek. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś o świcie alerty RCB. Właśnie. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o siódmej.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: Pod obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama. 24 września mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Poranny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jacek Kuroń i jego wielka miłość, film Nasza Rewolucja, po raz pierwszy pokazany publiczności. Kolejny dzień zaczyna się alertami dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę, a naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o świcie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
8: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
6: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Nasza Rewolucja, film Piotra Domalewskiego po premierze na festiwalu w Gdyni. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski. Grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik ma nadzieję, że film trafi do szerokiej publiczności i zainspiruje młodych ludzi do pogrzebania w historii.
9: To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
6: W tym roku minęła 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, w której Jacek Kuroń był jednym z liderów.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17:00. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy trzeciej. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.
10: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: Aleja Piastów, plac Rodła, Bałuki, brama portowa. To miejsca, gdzie teraz w Szczecinie zwolnicie. Dziś synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, warunki na drogach się zmienią, droga od hamowania się wydłuży. Zdejmijcie więc nogę z gazu. Pamiętajcie też o zachowaniu odpowiedniego odstępu.
10: Pogoda w Szczecinie.
12: Noc coraz dłuższa, dzień coraz krótszy, jesień zagościła na dobre. Widać to też po temperaturze. Nie wzrośnie dziś powyżej 15 stopni. Na zachodnim Pomorzu przez cały dzień zachmurzenie duże, będziemy mieć przelotne opady deszczu. Jutro w Szczecinie podobna aura, dopiero w sobotę rozpogodzi się i będzie zdecydowanie cieplej. Póki co wyjmijcie z szaf jesienne kurtki.
10: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
5: Dzień dobry! Po siódmej podamy instrukcję podkręcenia i rozgrzania jesieni poprzez wyjątkowy koncert, na który możecie u nas zdobyć bilety.
13: Po siódmej będzie też ostrzeżenie, co grozi człowiekowi, kiedy przejdzie na cienką dietę, oprócz poprawy wyglądu oczywiście. Tak, to jest Radio tak. Złote Przeboje na dzień dobry. Zaczynamy ten poranek od Pet Shop Boys, Always On My Mind. Prawie 5 po siódmej.

0: ponadludzkim wysiłkiem, ale jednak wróciła do koncertowania. Celine Dion zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos koncertów, uwaga, mamy dla was, słyszycie już w tle, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają już razem nie do wiary 50 lat. To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: I to są ponad dwugodzinne koncerty, tu musimy przypomnieć, bo widzieliśmy na własne oczy, na których te dwie legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i Oena, no bo panowie te kapele tworzyli, nie zapominajcie.
0: Do końca tego tygodnia mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Jeśli chcecie tam być, jeśli chcecie bawić się z nami, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dziś po 18:00. Całkiem niedługo. No a teraz coś dla tych, którzy obudzili się jacyś tacy elektryczni z rana. Electric Light Orchestra z ładunkiem dodatnim oczywiście. 12 po 7:00.

0: jednym ze streamingów w tym miesiącu zespołu Backstreet Boys słuchało 30 milionów ludzi na świecie, ale to jeszcze nic, co powiecie na 51 milionów słuchaczy Britney Spears. No przy tych wynikach Dawid Podsiadło siedzi i rozmyśla, co poszło nie tak.
1: Nie ma fal, nie ma fal, a wystarczy włączyć radio, złote przeboje. 20 minut po godzinie 7, dzień dobry, w czwartek, a gdyby ktoś poczuł, że właściwie to ten weekend mógłby już nadejść, no to niech posłucha za kilka minut Miami Sound Machine, Konga Bonga, Dzikie Węże i od razu będzie lepiej, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: chcesz wyglądać bosko? No, każdy chce, wiadomo, wiadomo. To trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz, tylko właśnie nie wiemy, czy warto.
1: Już 4 tygodnie zdrowej diety znacząco obniżają nasz wiek biologiczny.
2: No,
1: odstawienie tłuszczów i zwiększenie spożywania warzyw potrafi odmłodzić nawet o 4 lata. Czyli 4 tygodnie bez hambuksów, pizzy, chipsów oraz innych nachosów i takosów sprawia, że młodniejemy.
2: Z naciskiem na nie jemy.
1: Tak.
2: Nie jemy. I tu na 91 dni przed świętami musimy przypomnieć, że jak dziecko nie chce jeść, to nie będzie prezentu.
0: Otóż
2: dziękujemy. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. I'm so excited. Podekscytowany znaczy. A to zapewne przez bliski weekend. Albo słowo prezenty. Za 24:08.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Zderzak w zderzak pojedziecie w miejscach, gdzie mamy prace drogowe, a drogowców spotkamy m.in. po zachodniej stronie ulicy Zaściankowej. Do końca listopada będzie tam trwać budowa chodnika. Rozpoczyna się także budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Starkiewicza. Szczecin obudził się na dobre, zwolnijcie w newralgicznych punktach miasta.
22: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy czwartek, ale nie byle jaki, 24 września i to jest Dzień Morza. A może by tak z tej okazji zaprosić was do takiej oto zabawy porannej. Dokończ zdanie, a może by tak. 22, 4, 4, 3, 0.
2: A może by tak pojechać na Sycylię. I właśnie w poniedziałek ruszam.
3: A może by tak paliwo w końcu staniało?
4: A może by tak przyszła już wiosna?
5: A może by tak wygrać tą kawę? Pozdrawiam serdecznie.
1: A może by tak teraz kolej na was? Dokończcie zdanie. A może by tak? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Rzeczywiście za najciekawsze, najbardziej zaskakujące dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 16 zaczyna z nami nowy dzień, a to jest czwartek za 5 minut 8, a my teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już wystarczy. Takie słowa padły z ust Radosława Sikorskiego pod adresem Rosji. Właściwie padło wiele ostrych słów i o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
3: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Mamy godzinę 8, 24 września, w czwartek przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Trump podtrzymuje ustalenia. Były policjant podejrzany w sprawie zonda krypto tymczasowo aresztowany. Rzymskie Koloseum od wczoraj zamknięte dla zwiedzających. Nie ma już zagrożenia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i odwołane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
10: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
9: Za oceanem jest też szef MSZ-u Radosław Sikorski. W czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa.
11: Stop destroying.
9: Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Radosław Sikorski oskarżył też Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Uzasadnieniem była m.in. obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Rzymskie Koloseum zostało wczoraj zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci 22-letniego robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu systemu oświetlenia. Również dziś będzie nieczynne. Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Jeszcze chwilę potrwa w Szczecinie poranny szczyt komunikacyjny. Zwolnijcie na Nabrzeżu Wieleckim, na Alei Piastów i przy Bramie Portowej. Jak zwykle postoimy przed Mostem Długim. Dziś przez cały dzień na zachodnim Pomorzu przelotne opady deszczu. Warunki na drogach się pogorszą. Bądźcie ostrożni.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Dziś synoptycy zapowiadają zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu. Taka pogoda nie skłania do spacerów, ale niektórzy mówią, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Załóżcie więc nieco cieplejsze bluzy i kurtki przeciwdeszczowe, bo dziś w Szczecinie i okolicach temperatura nie wzrośnie powyżej 15 stopni. Ciśnienie jeszcze w normie, ale spada. Poprawa pogody dopiero w weekend.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, kto nas robi, jak to mówią starzy górale, kto nas robi w kunia przy użyciu Facebunia.
2: Po ósmej też wyślemy do was prezent, mocną kawę z energetycznymi prowadzącymi, porannymi prowadzącymi na pudełku. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czwartek budzimy 4 minuty po godzinie 8 i gramy Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Oszukańcy i złodzieje normalnie. Słuchajcie, teraz będziemy, ale poważnie, spokojnie, będziemy się starać nie denerwować, ale naprawdę może być trudno.
1: Oj tak.
2: 11% wszystkich reklam, które widzimy na Facebooku i na Instagramie, to oszustwa.
1: Co?
2: Tak, no, za nie no. Meta, czyli firma Marka Zuckerberga, zarabia na nich powyżej 2 milionów złotych dziennie, ale dzień, 2 miliony złotych
1: dziennie. No tak. Sami słyszycie, kiedyś oszukańcy robili człowieka w bambuko, teraz robią w Facebooko. A teraz Boogie Wonderland zagra zespół Earth, Wind & Fire, bo jak my mówimy, że gramy najfajniejsze złote przeboje, to nie oszukujemy. Sami posłuchajcie, zróbcie głośniej, zacznijcie z nami ten czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: Kim Jong-un, Kim Kardashian, Kim Basinger, Kim Chi i Kim White. To jest światowy top Kimów i Kimek. To znaczy jest jeszcze wśród Polaków popularna Kimka poranna, weekendowa, popołudniowa Kimka, Kimka wieczorna. No a my obudziliśmy was właśnie dźwiękami Kim White w czwartek o poranku, 20 po 8. Dzień dobry.
1: No i mamy jeszcze dzień dobry, mamy jeszcze dwa dni, żeby się zastanowić, kim jesteś i czy przypadkiem nie pracownikiem tygodnia. Jeszcze szansa zasłużyć na ten zaszczytny tytuł jest. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był? To jest pytanie na piątek albo sobotę. No ale tak awansem już za chwilę w radiu. Złote przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.

0: Breaking up my heart, Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Co nam przypomniało, że coraz bliżej święta, coraz... No, kochani, za raptem 91 dni Shaky będzie nam śpiewał zupełnie inny kawałek. O ten... Merry Christmas!
1: Nie, no z tym Merry Christmas to pozwolicie, że zacytujemy byłego prezydenta. Nie strasz, nie strasz.
0: No dobra,
1: zanim
0: dobra,
1: przyjdzie grudzień, to sobie lepiej powspominajmy włoskie wakacje, cudowne. Dolce Vita, Vino, Panino, Valentino i Albano i Romino Power. Felicita w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 27 minut. 10.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: Ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: What a feeling, śpiewała Irene Carano. Czuć już taki lekki feeling, takie niespokojne stopy, bo najchętniej byśmy już tak do domu, na weekend. Na raz spotykamy się w piątek rano, będzie dobrze. Dziękujemy za dzisiaj.
1: A dziękuję poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Lorkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry, witam niespokojne stopy, bardzo mi się to podoba. No to zostawmy je sobie.

George Harrison, ależ to jest energia idealna na tę porę właśnie. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości ze Szczecina.
15: Ula Myszkinis. W Szczecinie trwa modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Podczas pracy zostały odsłonione relikty absyndy kościoła świętego Ottona z połowy XIV wieku. Jak zapowiedział wczoraj Marek Dworaczek, inspektor nadzoru archeologicznego zamku, będą wyeksponowane w zmodernizowanej nawierzchni dużego zamkowego dziedzińca. Wszystkie prace mają się zakończyć wiosną 2028 roku. Tymczasem dziś kończy się trzecia tura rekrutacji na ZUT w Szczecinie. Do 14 można aplikować m.in. na architekturę krajobrazu czy logistykę. Na Uniwersytecie Szczecińskim z kolei rekrutacja zakończyła się już 13 września. Była rekordowa. Uczelnia zaproponowała kilka nowych kierunków, mówi rzeczniczka Agnieszka Lizak.
16: To kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
15: To tyle. Za godzinę powiem o zmianach w przychodni na Pomorzanach.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
15: Jesienne spacery mogą być piękne. W przyszłym tygodniu ciepło i słonecznie, więc z pewnością na przykład ścieżki w Puszczy Bukowej będą oblegane. Dziś jednak na zachodnim Pomorzu deszczowo i chłodno, więc popołudnie wielu z nas spędzi po prostu pod kocem. Jesieniary pewnie będą usatysfakcjonowane. Temperatura w Szczecinie maksymalnie w okolicach 15 stopni.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
14: Dzień dobry, witamy czwartkowe przedpołudnie. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam, a powitam Was dziś wielkim przebojem Vaya con Dios.

robota nie zając, pamiętacie? Robota nie zając, więc coś wam powiem. Dzisiaj zdarzyło mi się coś, co nie powinno się zdarzyć. Otóż zapomniałam okularów, które zostały w kuchni i gdy dotarłam do radia, patrzę, a ja nie widzę. No i tak, monitory, komputery, konsoleta, mnóstwo pokręteł, światełek, a ja nie widzę. Dramat! Na szczęście ktoś mi przywiózł, pomógł, uratował i to było dosłownie przed chwilą, ale w związku z tym mam do was pytanie na dziś. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Bo to może naprawdę generować niesamowite wypadki potem i zdarzenia. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzyboje.pl. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? No i do 12 sobie gawędzimy, albo piszecie do nas mail, do naszego cyklu Robota nie zając, a w okolicach 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skupteseus.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

No właśnie, da. I teraz uwaga, bo to będzie coś, co może niektórych zelektryzować. Mnie na przykład zelektryzowało. Naturalny blondyn, Elvis Presley. Przez większość swojej kariery farbował włosy na głęboką czerń. A odcień, którego używał, nosił oficjalną nazwę handlową Black Velvet, czarny aksamit. Tak, to właśnie ten utwór Black Velvet i między innymi z tego powodu taki nosi tytuł. Przed nami w radiu Złote Przeboje, a po śmierci Elvisa Presleya masowo produkowano jego portrety malowane właśnie na czarnym aksamicie, które fani wieszali w domach, stały się symbolem uwielbienia i swego rodzaju takimi ikonami popkultury. Black Velvet, Alana Miles o królu rock'n'rolla.

0: trzy słowa. Odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Słuchaj, Marian,
7: no?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Reklama.

0: Robota nie zająć.
1: No właśnie, w związku z tym w krótkich przerwach w pracy dzwonicie albo piszecie do Radia Złote Przeboje do mnie dzisiaj, czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień. I dzwonicie.
2: Z tej strony Katarzyna. Jechałam raz załatwiać do urzędu różne sprawy, zapomniałam portfela i dowodu osobistego.
3: Ja miałam mieć sytuację taką, w której jechałam na 40 do swojej tej przyjaciółki bliskiej i po prostu zapomniałam prezentu. No było to jednak kawałek, trzeba było dojechać kilometrów i no było mi niezmiernie głupio. Samo wejście na imprezę. Cały czas o tym myślałam i zepsuło mi to totalnie wieczór, dzień i było mi niezmiernie głupio. Zdarza się, prawda? Pozdrawiam Julitę.
1: Oj, zdarza się i gorzej też się zdarza. Ania napisała, może to zabrzmieć dziwnie, ale teoretycznie mogę zapomnieć wszystkiego, tylko nie pomadki do ust. Mam je wszędzie, w każdej torebce, kurtce, spodniach, w aucie. To najgorsze, nie każda mi odpowiada, więc to nie jest tak, że sobie pójdę i kupię nową. Dla mnie masakra, napisała Ania. Ja cię rozumiem, Aniu, mam takie balsamy do ust w każdym kącie i w każdej kieszeni. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? O tym sobie dzisiaj gawędzimy w naszym cyklu Robota nie zając. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam tak symbolicznie nasz piękny, ceramiczny, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Sting, no to jest jeden z moich ukochanych głosów. Mam nadzieję, że wy też go bardzo lubicie. All This Time to był rok 91. Wysłuchajcie Radia Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Już teraz za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości ze Szczecina.
12: Ula Myszkinis. Stało się, nastała jesień. Dni już coraz krótsze od nocy, a pogoda? Na zachodnim Pomorzu deszczowo i chłodniej, ale synoptycy mają dobre wieści.
13: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
12: To był Przemysław Makarewicz z IMGW. Średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma. Cieplej i przede wszystkim energooszczędniej będzie wkrótce w przychodni rejonowej przy Alei Powstańców Wielkopolskich 66. Placówka przechodzi termomodernizację. Prace obejmują m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi oraz montaż fotowoltaiki. Wszystko to będzie kosztować ponad 4,5 miliona złotych. Więcej pociągów ze Szczecina do Warszawy, powrót z Sediny i Pendolino kursujące o zupełnie innej porze. To nowa kolejowa oferta, ma obowiązywać od połowy grudnia. Więcej na ten temat przeczytacie na wyborcza.pl Szczecin.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
12: Do końca dnia w Szczecinie i regionie pochmurno, jeszcze czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura w okolicach 15 stopni, w nocy spadnie do 10. Jutro podobna aura, dopiero w weekend zrobi się nieco cieplej i mocniej zaświeci słońce. Ciśnienie nie za wysokie, delikatnie się waha. Nie wiem jak wy, ale ja wypiję drugą poranną kawę. A herbata już jesienna z miodem, cytryną i rozmarynem.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
10: No to mamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego przed sobą, więc rozgośćmy się w niej. Życzę Wam fantastycznego słuchania Radia Złote Przeboje, bo teraz specjalnie dla Was Ricky Martin.
14: Radio Złote Przeboje.
10: A w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czego zdarzyło Wam się zapomnieć, wychodząc z domu na przykład. No i jakie z tego były potem przygody, konsekwencje, jak ten dzień się ułożył. A zaczęło się od tego, nieplanowana historia, że ja dzisiaj rano pierwszy raz zostawiłam w domu swoje okulary, bez których naprawdę, no, przy tych wszystkich monitorach, które mamy tutaj w radiu i przy naszej konsolecie, przy setkach guzików, ha, toż byłby dramat, gdyby ktoś nade mną nie zlitował z domu i nie dowiózł mi 40 minut później moich okularów. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Wilson Phillips przed nami. Jakby ktoś myślał, że Wilson to imię, a Phillips to nazwisko, to nie, bo to są dwa nazwiska. Wilson i Phillips. Było to tak, dwie siostry, Kerni i Wendy Wilson oraz ich koleżanka, pani China Phillips. Siostry Wilson są córkami Briana Wilsona z zespołu The Beach Boys, a z kolei ich koleżanka to jest córka John Phillips i Michelle Phillips z grupy The Mamas and Papas. No, mówiłam, że życie nie jest sprawiedliwe. Można mieć rodziców ze świetnych zespołów? Można. I potem zacząć śpiewać świetnie? Można. Grupa Wilson Phillips, czyli te dwa nazwiska razem, które się składają na nazwę zespołu, wydała swój debiutancki album w 1990 roku. Ich debiutancki singiel Hold On został numerem 1 na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Radio Złote Przeboje. No to teraz Wilson Phillips.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Ponownie w cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy złoto inwestycyjne może być trafionym kapitałem na start? Dla dzieci albo jako zabezpieczenie własnej przyszłości?
4: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Złoto może być bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie budowania kapitału dla dziecka. Kupując złoto z okazji chrztu, komunii, urodzin czy innych okazji, nie tylko przekazujemy prezent, ale możemy również stworzyć coś, co będzie miało wartość w przyszłości. Co więcej, jest to dobry sposób, żeby z czasem pokazać dziecku, czym jest oszczędzanie i inwestowanie. Warto podkreślić, że złoto to doskonały prezent nie tylko dla dzieci, ale właściwie na każdą okazję. Ślub, jubileusz, urodziny czy ważną rocznicę. To prezent ponadczasowy, który może zachować swoją wartość przez wiele lat.
3: To była interesująca rozmowa, a kolejna już wkrótce. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: A skleroza nie boli, jak piszecie. I dzisiaj opowiadacie w przerwach w pracy, czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień, albo może o czymś zapomnieć. No to posłuchajmy.
2: Mnie akurat się nie zdarza zapomnieć, ale mój tatuś, wychodząc do pracy rano, jeszcze było ciemno, ubrał się i wyszedł z bloku, no i idzie, przyszedł na przystanek autobusowy, patrzy, a jest w kalesonach, bez spodni, szybko wrócił.
3: Cześć, z tej strony Lucyna. Kiedyś zdarzyło mi się wyjść z domu w takich futrzastych kapciach domowych. Po prostu zapomniałam przebrać buty. No i zajechałam w miejsce, do którego jechałam i było ogromne zdziwienie, dużo śmiechu, tylko potem jeszcze musiałam wrócić do domu.
4: Jadąc kiedyś na mecz reprezentacji Polski, a obowiązywały wtedy jeszcze paszporty, dopiero na granicy zauważyłem, że nie mam paszportu. Reszta ekipy pojechała, ja zostałem sam jak kołek po stronie polskiej. Kadra nasza wtedy wygrała. Nie chcecie wiedzieć, co ja wtedy przeżyłem.
1: O kurczaki, o motyla noga. Naprawdę bardzo mi przykro, ściskam gorąco, bo ja wyobrażam sobie i czuję ten ból. Dziękuję za tę opowieść. Czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego? Jaki to miało wpływ na wasz dzień? Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Albo na całe życie, jak słychać. 2244430 można pisać też robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie od domu Kubek z limitowanej edycji radia Złote Przeboje. Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

6 grzechu w obliczu spadającej liczby turystów. Szefowie kasyn mają oferować Celine Dion jedną z największych umów w historii miasta. Oczywiście chodzi o Las Vegas. Żeby skłonić ją do powrotu na scenę, tak przynajmniej twierdzą amerykańskie media, to jest moment, w którym ta kwota, którą ma skusić Celine, może być absolutnie nieograniczona, bo Vegas potrzebuje super gwiazdy, żeby przyciągnąć ludzi z powrotem, a nikt nie jest większy niż Celine, tak wyjawił jeden z informatorów. Legendarna rezydentura Dion w jednym z kasyn pozostaje najbardziej dochodowym show w historii miasta, bo przyniosła 565 milionów dolarów. Radio Złote Przeboje.

0: Fantastyczny i idealny duet Stevie Wonder, Paul McCartney. To był rok 82, gdy spotkali się w studiu, żeby nam dać ten prezent w postaci wielkiego przeboju. Lat 80. Za 5 minut będzie 12. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Reklama.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
6: Wiadomości ze Szczecina.
7: Ula Myszkinice, zapraszam. Deszczowo się zrobiło na Pomorzu Zachodnim, cieszą się grzybiarze, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłosiła kolejny konkurs na największego grzyba, mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz, starszy specjalista służby leśnej.
8: Szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. Konkurs trwa do 31 października.
7: Z lasu wracamy na szczecińskie drogi. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej. Zamknięty zostanie prawy pas jezdni. Tymczasem w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu remontu torów tramwajowych na Estakadzie Pomorskiej, w sobotę i niedzielę na odcinku Wyszyńskiego-Turkusowa nie będą kursować tramwaje. W zamian uruchomiona zostanie linia autobusowa. To tyle. Ponownie usłyszymy się w Co jest grane tuż po 15.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: Pogoda w Szczecinie.
7: Parasole przydadzą się jeszcze i dziś, i jutro, a w weekend poprawa pogody. W przyszłym tygodniu znów wysokie jak na tę porę roku temperatury. Dziś jeszcze jednak ciepła bluza i kurtka deszczowa to strój obowiązkowy. Do końca dnia w Szczecinie maksymalnie 15 stopni, w nocy tylko 10. Wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych. Ciśnienie się waha.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Popołudnie czwartkowe już się rozpoczyna, 12:02. Mam nadzieję, że dobrze Wam płynie dzień, a za chwilę w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson.
11: Radio Złote Przeboje.
10: Gosia Kościelniak, zapraszam.

Była głodna sukcesu, była drapieżna, nosiła charakterystyczne fryzury i biła od niej ogromna pewność siebie. I kiedy dostała ten utwór, Nie będę Julią, z miejsca uczyniła z niego swój znak rozpoznawczy. To bardzo pasuje do Wandy Kwietniewskiej, która chwilę wcześniej, w 1982 roku, w burzliwych okolicznościach opuściła grupę Lombard i natychmiast założyła własny zespół. No i taki przebój, idealnie. A za kilka minut podsumujemy dzisiejszą naszą rozmowę. Od 10 sobie gawędziliśmy w naszym cyklu Robota nie zając o tym, czego ciekawego, co ciekawego udało Wam się zapomnieć, czego ciekawego udało Wam się nie wziąć z domu rano i jakie z tego później wynikły przygody. Radio Złote Przyboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Kto da złotów? Po raz pierwszy, po raz drugi. Montaż drzwi sprzedany.
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser 1+1 gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego? No i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Mówiliście dzisiaj o okularach, o paszporcie, o portfelu, o wyjściu w kapciuszkach z futerkiem z domu, no i o wyjściu na przystanek w kalesonach, ale bez spodni. A przed nami, sami posłuchajcie.
2: Ja zapomniałam kiedyś córki. Zbierałyśmy się rano, już bardzo, bardzo spóźnione. Niestety zaspałyśmy i ja miałam bardzo ważny dzień w pracy. I tak naprawdę w tym amoku całym wybiegłam do auta, myśląc, że ona już w tym aucie czeka z tyłu w swoim foteliku, więc pojechałam do szkoły, wychodzę. Co najlepsze, przez całą drogę jeszcze do niej coś mówiłam, a w zasadzie prowadziłam monolog. To, że nie odpowiadała, po prostu uznałam, że jest jeszcze zaspana albo że się po prostu nie chce rozmawiać, więc pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś zapomnieli zawisić.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich.

0: wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.

0: zanurzona na tej łące, ciepłej i drżącej.
1: I rozdmuchujesz te dmuchawce?
0: Rozdmuchuję dmuchawce, uwielbiam tę piosenkę i naprawdę tęsknię za latem, ale ona już niedługo przyjdzie, gdyż mamy przecież już drugi dzień jesieni, więc to leci.
1: Z góreczki, szanowni państwo, czy są gdzieś na sali pesymiści? A wysytyćcie się. A jak wam tego optymizmu życiowego brakuje? Wystarczy zostać z radiem Złote Przeboje, bo this is the life, o czym zaśpiewałem i McDonald.

0: Tak, oczywiście to Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym za 4 minuty, godzina 14, będą wiadomości.
1: Będą i mamy ważne nowe doniesienia właśnie z Podkarpacia, z Jarosławia, gdzie doszło dzisiaj do ataku nożownika. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Mamy czwartek, jest 24 września. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
13: Zmarła druga osoba raniona przez nożownika w Jarosławiu. Postrzelony policjant na Dolnym Śląsku, doszło do tego podczas interwencji. Ruszają jesienne remonty autostrad, będą utrudnienia. Nie żyje druga osoba raniona przez nożownika na Podkarpaciu. 4 kolejne są ranne. To bilans ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany. To 31-letni Ukrainiec. Na razie nie znamy wielu szczegółów, mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Tam naprawdę cały czas trwają czynności. Są przeprowadzane oględziny i są ustalane okoliczności tego zdarzenia.
13: Nie wiadomo, jaki był motyw działania sprawcy. Ofiary miały być przypadkowymi osobami. A teraz okolice Bolesławca na Dolnym Śląsku. Gdzie postrzelony został policjant podczas interwencji z ranami głowy, trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany, był poszukiwany, ale policja nie podaje szczegółów. Prokuratura nie wyklucza działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzić śledztwo. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej Starlink w miejscowości Wola Krobowska niedaleko Grójca. Na miejscu pracują ABW, CBŚP, Policja z Grójca i Radomia oraz prokuratura. Na miejscu jest również Tomasz Węska.
15: Służby i śledczy są powściągliwi w udzielaniu informacji. To, czy faktycznie doszło do celowego podpalenia stacji, jest wciąż ustalane, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
16: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
15: Pani prokurator mówi o działaniach sabotażowych, ABW raczej o ewentualnej dywersji, a mieszkańcy, a część mówi, że wczoraj wieczorem w miejscowości na chwilę nie było prądu, część, że w ogóle nie zauważyła pożaru. Na miejscu wciąż pracują służby, policja blokuje przejazd do posesji, na której doszło do pożaru i przepuszcza tylko miejscowych.
17: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
13: A prace mogą tu potrwać ponad rok. 100 lat obchodzą dziś polskie koleje państwowe. Z okazji tej rocznicy PKP będzie świętować. W sobotę organizuje Dzień z Koleją w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami Intercity Niespieszny.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj sporo chmur na niebie, no i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach również może padać śnieg. Zakopanem około 12 stopni, w Polsce centralnej 14, maksymalnie 17 w Rzeszowie i w Krakowie. Bilety na koncert Kombi do wygrania jeszcze dzisiaj? Kiedy konkretnie i jak? Powiem po 15. Teraz Królowie Życia we własnej osobie. Jerzy Telesiński. Witajcie w czwartek.

11 grudnia zagra w Polsce. Bryan Adams w tym roku kończy trasę koncertową Roll with the Punches. Z polską publicznością spotka się w Gliwicach, a ten koncert to już, słuchajcie, nie ma co gadać, za 2,5 miesiąca. Kto nie może się doczekać, robi głośniej Radio Złote Przeboje i się wczuwa, tak jak ja się wczuwam.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
15: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

50 lat razem i jeszcze i mało. Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, zapraszają na koncerty na scenie Radia Złote Przeboje. 11 października zagrają w Łodzi, a my jeszcze dzisiaj będziemy mieć dla Was bilety. Po 18 będziemy je rozdawać tym, którzy się zgłoszą przez złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, żeby Wam się dzisiaj udało.

0: Zupełnie inaczej brzmiał, zupełnie inaczej wyglądał świat 40 lat temu. To był rok 86, a co dzisiaj?
1: No dzisiaj to zupełnie nowa rzeczywistość, nowe problemy. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Gdzie, w jakim kraju? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 24 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
10: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie obowiązywać się żałoba. Możliwość zestrzeliwania obiektów, które będą zagrożeniem dla Polski, zapowiada MSWiA. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu w Australii. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu wprowadzona zostanie żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
11: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
10: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Jest przesłuchiwany.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi liczyć się z jasną odpowiedzią. Powiedział dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
13: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują. Ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
10: Jak powiedział w TVN24 wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci polskich myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. To jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. To w Australii. Agent OpenAI włamał się do systemu w czerwcu, a australijskie władze dowiedziały się o tym we wrześniu.
14: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
10: Mówi premier Australii Anthony Albanese, a już wcześniej agent OpenAI wydostał się z izolowanego środowiska testowego i włamał się na cudze serwery. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony Policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami rozpoczyna kampanię, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.
15: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszy.
10: Mówi prezydenta Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
7: Ula Myszkiniec, zapraszam. Koncert 40 lat na scenie to wydarzenie, które jest okazją do spotkania z Mietkiem Szcześniakiem. Dziś o 19:00 zaśpiewa w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Bilety jeszcze dostępne. Z kolei o 16:00 w sobotę w Filharmonii chór Męskie Brzmienia. Pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Usłyszymy rockowe hity, klimatyczne ballady i niezapomniane kompozycje muzyki filmowej. Wielkimi krokami zbliżają się dni współpracy polsko-niemieckiej. Będą okazją do rozmowy o przyszłości po obu stronach Odry, a jej kontekst wyznaczają dwa jubileusze. 35-lecie dobrego sąsiedztwa i 30-lecie partnerstwa Szczecina z Berlinem. Wydarzenie 7 i 8 października. Wstęp wolny, ale trzeba się zarejestrować. Szczegóły na szczecin.eu.
12: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
16: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
12: Pogoda.
9: W Tatrach może popruszyć, na południowym zachodzie burze, a deszcz w zasadzie może pokropić dzisiaj w całej Polsce. Pochmurnej Polsce. Najchłodniej w Zakopanem 8 stopni, w tej chwili 15 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
9: Soda oczyszczona i ocet lepiej wyczyszczą przypaloną patelnię niż droga chemia. Jak i dlaczego i że przy okazji nie trzeba szorować, powiem o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

2 czerwca tytułowej piosence stuknęła 40. A Kind of Magic, różnie oceniana przez krytyków, z miejsca stała się oczywiście komercyjnym sukcesem. W ramach promocji Queen wyruszyli w kolejną przebojową trasę Magic Tour. No i to właśnie w jej ramach Freddie Mercury zagrał swój ostatni występ z grupą. Największe przeboje lat 80. i 90. to u nas Andrzej Krzywy z kolegami.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja.

0: ale trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Muzyka i głos.

0: ciepła, płynu i późniejszego mechanicznego pocierania. Musowanie rozluźnia przypaloną skorupę, gorący płyn ją zmiękcza, a gąbka albo właśnie zmięta folia aluminiowa ją usuwają. Trzeba więc najpierw usunąć luźne resztki jedzenia, zalać octem tak, żeby przykrył dno przynajmniej do wysokości około centymetra, doprowadzić ocet do lekkiego wrzenia na kuchence i pozwolić mu bulgotać przez kilka minut. Zdejmujemy z ognia, dodajemy jedną szklankę sody oczyszczonej, mieszanina zacznie się intensywnie pienić, czekamy aż przestanie się pienić, a potem wylewamy zawartość. Czyścimy albo gąbką, albo zmiętą folią aluminiową.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6 uwaga, między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód. Pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
20: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Seweryn Krajewski właśnie sprawił fanom nie lada niespodziankę. Na początku miesiąca w sieci pojawił się jego nowy album. Wydawnictwo Nowy Dom to piosenki dotąd niepublikowane, ale też te, które swoją premierę miały w ostatnich latach. Album dostępny jest na razie jedynie w wersji cyfrowej. Bawka.

0: Seweryn Krajewski, Baw mnie, 1986 rok. Za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale sprawdzimy, co dzieje się na świecie i w Polsce. Będą wiadomości o 17.
1: Co jest ważne, kiedy kupuje się mieszkanie? Czym kierują się dzisiaj kupujący? Mamy nowe informacje na ten temat i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama.
16: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest czwartek, 24 września. Dorota Wardecka i wiadomości.
17: Policja wyjaśnia motywy działania nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bezpieczeństwo budynku to kolejna rzecz, jaką kupujący biorą pod uwagę, kupując mieszkanie. AI tworzy fałszywe relacje z protestów, których nie było. Policja sprawdza motywy działania 31-letniego Ukraińca, który zaatakował 5 osób w abactwie benedyktynów w Jarosławiu. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, nieoficjalnie sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski.
18: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzone. sprawdzane.
17: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma być wprowadzona żałoba. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków. Będzie prowadzone w kierunku działania o charakterze sabotażowym. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło wczoraj wieczorem. Nikt nie został poszkodowany. Na miejsce przyjechały 3 zastępy straży pożarnej. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacnianie konstrukcji, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
19: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
17: W sieci pojawiają się wygenerowane przez AI nagrania, które mają przedstawiać relacje z protestów w Polsce i innych krajach Europy. Są fałszywe, bo pokazują protesty, do których nie doszło, choć łudząco przypominają prawdziwe relacje. Pojawia się tablo istniejących mediów. Jedno na przykład imituje materiał przygotowany rzekomo przez TVP Info, inny publicznego nadawcy z Portugalii. Ale po dokładnym przyjrzeniu się wiele napisów zawiera błędy, a z nagrania nie wynika, czego domagają się protestujący. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4, na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy. Na Śląsku utrudnienia między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, w Kujawsko-Pomorskiej na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Na A4 na Dolnym Śląsku remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: 15 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 14 stopni. Najniższa temperatura Zakopane to 8 stopni. Od zachodu coraz mniej deszczu, ale jeszcze w Małopolsce na Podkarpaciu może pokropić. Żeby było udane, musi dobrze brzmieć. Zatem czwartkowe popołudnie proponuję z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

słynny Neil Young wykonał tę piosenkę tylko raz podczas uroczystości upamiętniającej trzech członków zespołu Lynyrd Skynyrd, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1977 roku. Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Dawno nie grałem wam Sweet Home Alabama, więc jeśli uważnie wsłuchacie się w wers "Well, I heard Mr. Young singing about her", to usłyszycie, jak ktoś w tle śpiewa "Southern Man". Niektórzy myśleli, że to właśnie Neil Young, ale okazało się, że to był ich producent Al Cooper, który naśladował Younga.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu. Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Sztabka Moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

true.

Poziom energii sięgnął stratosfery, pisali dziennikarze o wykonaniu tej piosenki zeszłego lata, kiedy J.K. dołączył do Dua Lipy podczas jej koncertu na Wembley. Zaśpiewali razem, a młodzież ery streamingu oszalała i odkryła tę piosenkę na nowo, dokładnie 30 lat po premierze. Największe, najbardziej legendarne złote przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. Jest czwartek, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo jest Tomek Brel.
1: No, czegoś jest więcej.
0: Prawda?
1: Nieskromnie powiem.
0: Dwóch Tomków Brelów, no ale tego już niestety nam się nie uda załatwić. Natomiast jakieś bileciki, to się chyba uda załatwić, co?
1: Bileciki będą podwójne, a właściwie to dwa podwójne. O, skoro tak już mnożymy byty, to będzie mnóstwo radości po 18.

Pięknie rozkołysany Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. No nie ma co ukrywać, trochę nam go brakuje. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, zerkniemy też do prognoz, no a potem zaczynamy całą mózgę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Właśnie minęła 18:00, to Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
3: Pogoda. W nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem, tu około 12. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. A na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę odrobina Francji, czyli France Gall, no Francja elegancja. Teraz piosenka, która doczekała się przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu wersji, ale chyba najbardziej uwielbiamy oryginał z końca lat 70. Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam.

To Franz Gall w radiu Złote Przyboje Pięknie, rok 1987. Czwartkowa cała muzyka. Pytacie mnie, czy pojawią się dzisiaj dobre wiadomości dla fanów zespołu Kombi? No pewnie, że tak. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was na koncert do Łodzi na 11 października. Zadanie jest bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam podwójne bilety. No a teraz jedna z najbardziej optymistycznych chyba piosenek świata i to w języku polskim, formacja nieżywych schabów, Ludzie pragną piękna.

I Like Chopin i Gazebo. Według legendy wypromowanej przez fanów, Gazebo gry na gitarze nauczył się, mając 10 lat, po to, by zaimponować szkolnej koleżance. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale podobne historie opowiadał mi na przykład Andrzej Krzywy. Też historia związana z koleżanką i też historia związana z gitarą. Tak czy owak, utwór I Like Chopin odniósł niebywały sukces. Wystarczy wspomnieć, że sprzedał się w 8 milionach egzemplarzy na całym świecie i osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 15 krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy też Austrii. Nawet w Brazylii był na liście przebojów. No i jak to zwykle bywa, z powtórzeniem sukcesu był potężny problem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz artystka, która z powtarzaniem swoich sukcesów muzycznych nie ma absolutnie żadnych problemów. Gorzej z sukcesami filmowymi, no bo przecież też zagrała w kilku filmach. Madonna, Like a Virgin teraz.

Wielkie podzielenie i Janina w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Ricky Martin i Phil Collins. Przy okazji tego ostatniego znalazłem niezwykłą informację, ale o tym za chwilę.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na czwórce na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje. Muzycznie pięknie. Ricky Martin, jak być może fani piłki nożnej pamiętają, ma na swoim koncie oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce z 1998 roku we Francji. Piosenka zatytułowana La Copa de la Vida. No i przy okazji tych mistrzostw Ricky Martin był przepytywany przez dziennikarzy sportowych i okazało się, że też jest kibicem, choć przez to, że bardzo się denerwuje zwykle, gdy gra jego ulubiona drużyna, woli oglądać mecze w samotności. Skoro już o piłce nożnej mówimy, no to teraz Phil Collins, który też w jednym z wywiadów na pytanie dziennikarza, co innego mógłby robić, odparł, że mógłby zawodowo grać w piłkę, dokładnie na pozycji bramkarza. No, może tak, może nie. Na szczęście zarówno dla piłki nożnej, jak i dla muzyki kariera Phila Collinsa potoczyła się tak, a nie inaczej.

0: Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Phil Collins. Przypomnę, w jednym z wywiadów kiedyś przyznał, że gdyby nie muzyka, to bardzo chętnie mógłby grać w piłkę. Marzyła mu się podobno kariera bramkarza. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. Tak czy owak, temat niezwykłych zajęć artystów, którzy poświęcili się muzyce, no to temat rzeka. No bo tak, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, który przyznał, że ma na swoim koncie epizod budowlany. Andrzej Krzywy pracował jako barman, ale chyba najciekawszą karierę zawodową niezwiązaną z muzyką może się pochwalić Krzysztof Cugowski, który opowiedział mi kiedyś, że pojechał do pracy przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz, do pracy w polu przy tych. No, także doświadczenie miałem. Ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, to bym też chętnie te minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Kawał historii. No a ja przypominam, czekają na was bilety na koncert zespołu, który też jest kawałem historii, Kombi w Łodzi 11 października. Zresztą z panami z Kombi na pewno dzisiaj słówko zamienimy, a w sprawie biletów niezmiennie zapraszam na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: To już za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe. Będę miał dla Was bilety na Kombi do Łodzi na 11 października. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majszak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
6: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem.
5: Majszak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
7: Bośnia to też jest drużyna charakterna.
5: Mecz jutro o 20:45.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Pogoda. Jutro w dzień sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. Na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. I tak będzie jutro w nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem, tu około 12.
8: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: No to już wiemy, co szykuje na jutro pogoda. Teraz urządzimy sobie niezwykłą muzyczną podróż do mroźnego stycznia roku 1979. Wtedy to na listach przebojów zadebiutował, i to z wielkim hukiem, utwór, który za moment. Piosenka, która jest prawdziwą instytucją, bo pojawiła się w niezliczonej ilości filmów, a dwa lata temu nawet pojawiła się jako motyw muzyczny w kampanii pewnego prezydenta. Village People.

0: If I could turn back time, w Radiu Złote Przeboje, fantastyczna Cher. Kiedyś pamiętam, pytana, czy myśli o muzycznej emeryturze, przyznała, że gdyby nie kochała tego, co robi, to może tak, ale póki co uwielbia muzykę i będzie ją robić, dopóki starczy sił. Teraz Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o czasach bardzo dawnych. No i Natalia Kukulska opowiedziała mi niezwykłą historię, jak to będąc w pewnym kraju, wypatrzyła gdzieś w sklepie muzycznym album Thriller Michaela Jacksona. No, historia bardzo ciekawa, bo zacznijmy od tego, że kraju już nie ma. Gdzie to było?
1: W Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Ja mówię, babciu, proszę cię, daj mi pieniążki, chciałabym sobie kupić.
0: No tak, czyli płyta artysty nieobecnego kupiona w kraju, który nie istnieje. No, widać, że to nie było jakoś tak ostatnio.

0: Pięknie, Everyday with the Words w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z głównymi bohaterami tego tygodnia, czyli z zespołem Kombi, na pewno sobie odrobinę poplotkujemy, to przy okazji koncertu Królowie Życia. Koncert, przypominam, 11 października w Łodzi. Z Grzegorzem Skawińskim, który na scenie jest odkąd pamiętamy, kiedyś rozmawialiśmy na temat fanów. No bo przez wszystkie te lata uzbierało się zapewne mnóstwo niezwykłych opowieści. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś ciekawe historie związane z fanami?
1: Mam i to nie jedną. Nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest, nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie, i podchodzi do mnie pani taka tam... Proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam... No bo ten... To może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi... Widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: No z tyłu to może nawet odrobinę podobni. Nick Kershaw teraz w Radiu Złote Przyboje.

0: Ktoś kiedyś powiedział, że 99% piosenek, jakie w ogóle do tej pory powstały, to są piosenki o miłości. No i to mogłoby się zgadzać. Lutrusia Magnili przed momentem w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się też fantastyczna Beata Kozidrak i zespół Baim.
1: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
22: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
21: Kto? No wiadomo.
22: Ci panowie z Media Expert.
23: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje to utwór z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller, płyty, która sprzedała się na całym świecie w zawrotnej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. No czyli nie ma co ukrywać, że jest to rekord, którego nikt już nigdy nie pobije. Zresztą sam Michael Jackson, co ciekawe, miał obsesję pobicia swojego własnego rekordu. Nawet jeżeli wierzyć w opowieści, rozklejał sobie po domu żółte karteczki ze zdaniami, które miały go zmotywować. Ale nawet jemu nie udało się pobić własnego rekordu. Zresztą jego przyjaciel i producent Quincy Jones przestrzegał go, żeby przestał bić rekordy, no bo następny, jaki pobije, może być jego własnym. No nie udało się. Teraz artystka, która ścigać się z nikim nie musi, ona jest po prostu osobną kategorią. Beata Kozidrak i Bajm. Płynie w nas gorąca krew, a za chwilę obiecane bilety na koncert zespołu Kombi.

0: To Sasha i Sean Paul w Radiu Złote Przeboje, no a teraz Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Na ich koncert was gorąco zapraszam. Koncert 11 października w Łodzi, no i na tym koncercie pewnie słuchaczy Radia Złote Przeboje nie zabraknie, no bo w końcu od początku tygodnia rozdajemy bilety. Zadanie było bardzo proste, 5 słów na temat tego, z czym kojarzą wam się królowie życia. Jest ze mną królowa wieczoru, czyli Aneta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, ponieważ Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński są na scenie od 50 lat, to zakładam, że od początku ich nie słuchasz.
1: No nie, ale twórczość znam i śledzę i może nie od początku, ale na pewno nadrobiłam zaległości.
0: A ile ta miłość do zespołu Kombi trwa, tak mniej więcej?
1: Myślę, że to jest na pewno od dziecinnych lat, czyli mniej więcej od 20 już.
0: Od 20 już. Słuchaj, 5 słów wystarczyło, żeby opisać, z czym kojarzą się królowie życia. Tak nazywa się trasa koncertowa. Napisałaś tak: spełnienie, spokój, marzenie, odwaga i wytrwałość. To są twoje słowa. Jest 5?
1: Tak. No to, tak, jest 5.
0: To słuchaj, no to bawimy się razem na koncercie w takim razie. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, ale ciekawych waszych pomysłów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się królowie życia, napisała do mnie Paulina. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kolejna dzisiaj wielka fanka zespołu Kombi. Czy ty pamiętasz, jak długo słuchasz zespołu Kombi?
2: No, dosyć długo.
0: Ale nie 50 lat, bo 50
2: no
0: obchodzą posłuchie.
2: No nie, 50 lat to ja nawet nie mam tyle.
0: Okej. Okay. Pamiętasz, co napisałaś, czy przeczytać?
2: Poproszę przypomnieć.
0: Proszę bardzo. Z rokową energią mojego życia napisałaś na pytanie, z czym kojarzą się królowie życia. Słuchaj, liczyłem pracowicie słowa, no i wygląda na to, że jest 5 słów. To słuchaj, skoro mamy piąteczkę, to przybij piątkę i idziesz na koncert zespołu Kombi.
2: Jezu, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę bardzo, polecam się na przyszłość.
2: Ale jestem miło zaskoczona, no dziękuję bardzo.
0: Dużo dobrego życzę, a kolejne bilety oczywiście już jutro w Radiu Złote Przeboje.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
18: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
7: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, kobieta legenda, która na muzycznej scenie osiągnęła właściwie wszystko. Energii mógłby jej pozazdrościć zapewne nie jeden nastolatek. Kobieta, która jest prawdziwym wulkanem. Jak zachować dobrą formę w jej wieku? Na pewno jednym ze sposobów jest sport, ale nie tylko. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliście dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Trudno sobie wyobrazić historię polskiej muzyki bez Wandy Kwietniewskiej, ale jeszcze trudniej wyobrazić sobie jakikolwiek wywiad z Wandą Kwietniewską bez pytania o miejsce urodzenia. No właśnie, Przywidz. Tam przyszła na świat Wanda Kwietniewska i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miało być zupełnie inaczej.
1: W Przywidzu mieszkali moi dziadkowie i mama jakoś zdecydowała się na ten poród, który miał być trudny ze mną. Poród był przedwczesny i urodziłam się w szkole podstawowej. Tę szkołę, kierownikiem tej szkoły był mój dziadek. No i to, jak to wtedy bywało, drzewiej. Oni w tej szkole z babcią mieszkali i prowadzili tę szkołę. I gdzieś tam polecieli po jakąś akuszerkę miejscową przywidzką i ten poród się odbył w Przywidzu. Więc mam całe życie wpisane Przywidz.
0: I tak to było. Pewnie historia muzyczna potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Wanda Kwietniewska na swojej drodze nie spotkała Grzegorza Stróżniaka. Początki w Lombardzie po latach wspomina bardzo ciepło, mimo że kariera w tym zespole zakończyła się właściwie po nagraniu jednej płyty.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle. Natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: A jest co wspominać, bo przecież artystów, którzy karierę zaczynali na przełomie lat 70. i 80. łączy przede wszystkim pasja do tego, co robili, ale i walka. Walka choćby z cenzurą i otaczającą nas szarą rzeczywistością PRL-u.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzy. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Ja nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: Leżał na półce niczym dobre wino. Kariera Wandy Kwietniewskiej trwa kilka dekad, dlatego na pewno jeszcze dzisiaj pewnego razu w muzyce pojawi się mnóstwo niezwykłych anegdot. Dzisiaj w głównej roli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Nasza historia zakończyła się w momencie, kiedy okazało się, że dwie charyzmatyczne wokalistki w jednym zespole to odrobinę za dużo. Wanda Kwietniewska opuszcza zespół Lombard i rozpoczyna karierę solową. Oczywiście przez lata narosło mnóstwo niedomówień i plotek a propos rzekomego konfliktu między Małgorzatą Ostrowską i Wandą Kwietniewską. Same panie dementowały to wielokrotnie.
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury. A wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Bo dałyśmy taki odpór, właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który... Nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i Banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj to jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: A jak na to po latach patrzy z kolei Małgorzata Ostrowska?
3: Tak, rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: I tak oto powoli dochodzimy do momentu, kiedy najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce zakłada własny zespół.
4: Odmierza czas, nowa płyta, już kolejny przebój nocy wciska się w mózg.
2: Zespół Wanda i Banda jest zespołem założonym przeze mnie w 1983 roku. Jakby przestał się, w tych latach 80. był to jeden z popularniejszych zespołów w Polsce. Kilka lat działaliśmy, funkcjonowaliśmy. Potem ja ten zespół rozwiązałam. Przyszedł jakby taki schyłek muzyki rock'n'rollowej na przełomie lat 80., 90., wiecie, koniec 80. I też byłam zajęta jakimiś innymi rzeczami. Chciałam sobie trochę popodróżować po świecie, zaczęłam jeździć do pracy, zaczęłam śpiewać właśnie gdzieś tam w Skandynawii, pływać na promach, byłam w Japonii. To oczywiście gdybym tę działalność prowadziła tutaj non-stop, tak, tego rodzaju wyjazdy nie byłyby możliwe, ale też rynek zrobił się tu dosyć taki mało ciekawy. Natomiast w latach 90. jakby ten rynek się zaczął tutaj już troszkę krystalizować na nowych zasadach, bo przecież tam się ustrój zmienił w kraju i tak dalej. Więc to był taki czas właśnie, żeby reaktywować zespół. I te przerwy bywały. Przez te 30 lat gdzieś te przerwy bywały, bo kończyła się jedna, jakby zamykała się karta, potem otwierała się następna. Bo tam pograłam przez kilka lat, jeszcze to nie było to, czy powiedzmy moi muzycy z danego składu. Aczkolwiek nie było tego aż tak dużo. Ja bardzo się przywiązuję do ludzi, bo jestem człowiekiem szalenie emocjonalnym i zespół zawsze traktuję jak drugi dom. Dla mnie to było bez znaczenia. Jakby moja solowa kariera była i tak oparta o jednego z moich muzyków z pierwszego składu, o fantastycznego gitarzystę Marka Raduli. I powiem szczerze, że równie dobrze gdzieś tam na początku lat 90., kiedy nagrałam taki materiał Własna Kalifornia i on był jedyny materiał, który był sygnowany moim nazwiskiem, a nie nazwą zespołu, ale na dobrą sprawę mogliśmy podpisać to jako Wanda i banda, bo ten zespół to jestem ja i zawsze jacyś muzycy, którzy ze mną grają, a Marek Raduli był absolutnie człowiekiem bardzo ważnym w tym zespole. Więc tu jakby zresztą uważam, że postąpiłam wówczas nierozsądnie, bo mogłam, ja i tak zagrałabym to, co zagrałam. I zmiana tej nazwy nic mi zupełnie nie dała. Tym bardziej, że nigdy mi nie zależało na lansowaniu własnego nazwiska. Ta nazwa Wanda i Banda, która jest chwytliwa i która pozwoliła mi polubić moje imię, bo ja nigdy swojego imienia nie lubiłam. A czasem dostaję pytania od ludzi, szczególnie młodszych. No dobrze, Wanda i Banda, ale jak masz na imię? Ja mówię, że Wanda. Tak, to nie jest twój pseudonim. Także różnie to jest postrzegane.
1: Postrzegane, dodajmy, już przez trzecie pokolenie fanów. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, Wanda Kwietniewska, jest dzisiaj bohaterką Pewnego razu w muzyce.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5+5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Kilka dekad na scenie. Wanda Kwietniewska karierę zaczynała w czasach, kiedy, w co młode pokolenie uwierzyć nie może, nie było internetu.
2: On mnie

0: Ale jak się okazuje, Wanda Kwietniewska internetu używa jak najbardziej.
1: Ja najczęściej z internetu korzystam, kiedy potrzebuję się komunikować w sprawach muzycznych, czyli przesyłamy sobie dźwięki, przesyłamy sobie informacje, które są nam potrzebne i wykorzystuję go głównie do pracy. Lub dla przyjemności, czyli trochę czytam informacji, aczkolwiek wolę programy informacyjne, telewizyjne niż internetowe informacje, bo strasznie trzeba to przesiewać, dlatego że jest bardzo dużo takiego.

0: No to, to po co? No, o co chodzi? Więc zupełnie nie. Natomiast fajnie i uważam, że cieszę się, że ten Facebook zespołowy jest i ludzie tam sobie piszą i czasami właśnie komunikuję się w ten sposób przez fanów, bo jak jest coś ważnego i ktoś mnie o coś prosi, żeby podpisać na przykład jakąś tam płytę sprzed lat, to to do mnie w końcu dociera i ja to podpisuję, odsyłam i jakoś to się... To jest absolutnie przydatne. Tylko na szczęście ja się nie muszę tym pasjonować, ale internet jak najbardziej, komputer jest piękny wymysł.
1: Jak się okazuje, czasy zmieniły się tak bardzo, że od momentu startu kariery Wandy Kwietniewskiej nie dość, że wymyślono internet, to jeszcze na dodatek pojawiły się programy typu Talent Show. Co Wanda Kwietniewska o takich programach sądzi?
0: Znaczy tak, programy na pewno są potrzebne młodym ludziom, którzy chcą śpiewać. Bo w czasach, kiedy powiedzmy ja zaczynałam śpiewać, to programy typu Talent Show były dwa. Jeden to był Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie repertuar był z góry narzucany przez naszego sąsiada umiłowanego. I drugi był w Koszalinie Piosenki Żołnierskiej. I też wszystkie piosenki musiały mieć określoną tematykę i tak dalej. I na dobrą sprawę w ogóle nie było miejsc, gdzie jacyś ludzie typu amatorzy mogliby wystąpić. No może tam trochę upraszczam, bo jeszcze pewnie trochę jakiejś poezji śpiewanej gdzieś tam było. I to było bardzo złe. A nawet jeśli występowali, to śpiewali tak badziewiasty repertuar, że z czym się mogli wykazać? Dzisiaj ludzie w talent show mogą sobie zaśpiewać jakikolwiek cover, wybierać z repertuaru z całego świata, dopasowywać do siebie i tak dalej. Więc to stwarza ogromne możliwości dla młodych ludzi. I sama czasem oglądam niektóre z tych programów i widzę tam bardzo wielu, bardzo dobrze śpiewających ludzi. Aż nawet jestem zaskoczona, skąd ich tylu jest, tylko to właśnie teraz ich się widzi. Kiedyś pewnie wcale nie było ich mniej, tylko nie było gdzie ich zobaczyć. Natomiast zupełnie, że tak powiem, nie wierzę w to, że ktoś, kto na końcu wygrywa taki program, to jest wybór publiczności, SMS-ów i tak dalej, to absolutnie nie sądzę, żeby tak było. I troszkę idzie jakaś taka straszliwa produkcja, bo ludzie, którzy docierają do jakiegoś tam etapu, prawda, nie zawsze to jest zwycięzca, tylko jest to tam jakaś 1/4, czyli znajduje się powiedzmy wśród 8 tam, którzy już dotarli na górę, na samą górę i nagle ci młodzi ludzie, ja widzę, bo jeżdżę po Polsce i widzę na plakacie, jeśli ja ich nie znam, to ktoś mi mówi, kto to jest? No bo to jest ktoś, kto dotarł do 1/8 tam finału któregoś z tych programów. O mordę, no to my chyba gramy jako support, no bo co my tam te 30 lat, to wszystko nic. On tu był w 1/8, więc to jest jakiś, że tak powiem, gnój w tym wszystkim, dosyć potężny. I wiem też, że firmy fonograficzne, które też za chwilę pewnie poupadają, bo jakby internet to wszystko przejmie i to te nośniki, znaczy producenci zawsze będą, natomiast nie będzie płyt jako takich. Szuka się teraz ludzi, którzy są jakby z góry przewidziani na 1 rok. Na 1 rok.
1: Dzisiaj Wanda Kwietniewska w roli głównej w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. A propos, jakiś czas temu fani Wandy Kwietniewskiej mocno zostali zaskoczeni, gdy usłyszeli przeróbkę jednego z największych przebojów Wandy Kwietniewskiej, sygnowaną przez DJ-a Adamusa. Jak to było?
0: Umówiliśmy się na spotkanie. On przyjechał z jakąś koleżanką. Usiedliśmy sobie na kawkę. No i właśnie mi powiedział, że on chciałby, zresztą zachował się bardzo elegancko i bardzo kulturalnie, że on chciałby się przymierzyć, że on właściwie to ten utwór już sobie tak tam miksuje po klubach, że on to już gra i on widzi po ludziach, że to w ogóle świetnie idzie. No ale ponieważ chciałby to wypuścić na anteny radiowe, to jakby tutaj była mu potrzebna moja zgoda, nawet nie tyle formalnie, ile jakoś mentalnie było mu to potrzebne. Natomiast ja powiedziałam na tym spotkaniu, dobrze, to się przymierz do tego. W takim razie. I on wtedy był, bo to krótko trwało. I on mówi, no ale jak to tak się zgadzasz od razu? Ja mówię, ale to no przecież po to przyjechałeś, po to się spotkaliśmy. No tak, ale tak od razu się zgadzasz, tak szybko? Ja mówię, ty, tam tu siedzisz się zgadzać jakoś powoli, czy o co ci chodzi w ogóle? No więc żeśmy się obśmiali. Ja mówię, ale wiesz, bo inni artyści to mówią, że ja, jak wezmę taki utwór, to ja im ten utwór popsuję. Ja mówię, stary, oczywiście, że popsujesz. Oczywiście, że popsujesz inny utwór, tylko że... to jest utwór przewidziany dla innej grupy publicznej.

0: liczności, dla których ten utwór właśnie stanie się dopiero przepiękny. To, że ja tego nie rozumiem i że ja będę go całe życie grała na swoich gitarach, to jest moja broszka. Ale to, że ty masz publiczność, która kochałaby tę piosenkę, ale w wersji zaproponowanej przez ciebie, no to przecież tylko idioci się nie zgadzają na takie pociągnięcia. Moja publiczność przy mojej wersji zawsze będzie istniała. Jeżeli ja mam szansę zdobyć sobie nowe kręgi ludzi, no to rewelacja. Tylko mówię, pokaż mi, jak to zrobiłeś, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda muzycznie i albo byś robił dalej, albo ja to zaakceptuję. Po 2 tygodniach, żeśmy się spotkali, pamiętam, on też, bo często nas potem udzieliliśmy wielu wywiadów wspólnie. Mówię, że to było najdłuższe, tam około, wersja taka radiowa miała tam ze 3,5 minuty, najdłuższe 3,5 minuty w jego życiu. Siedzieliśmy w samochodzie i słuchaliśmy z płytki. Skończyło się to nagranie i ja mówię, no... To nie wiedziałam, że normalnie umiem klubową, no.
1: Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Wygląda to imponująco. Kilka dekad na scenie. Muzycznie osiągnęła wszystko. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Jak zachować młodzieńczą werwę, mając tyle lat? Jednym ze sposobów na pewno jest sport. Ale nie tylko. Wanda Kwietniewska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy.

0: ja kocham sport i uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
1: Wanda Kwietniewska na miano najbardziej rock'n'rollowej kobiety w Polsce zasłużyła nie tylko kilkoma dekadami kariery, no bo przecież artystów, którzy są na scenie kilkadziesiąt lat, jest mnóstwo. Ale Wanda Kwietniewska jest niezmordowana, jeżeli chodzi o odpoczywanie po koncertach.
0: Normalnie, balanga, wiśniówka, rozmowy, rock and roll. No pod warunkiem, że nie mam koncertu następnego dnia, prawda? Bo jeżeli gramy w weekend, piątek, sobotę, niedzielę, no to możemy sobie pozwolić na takie wybryki. Natomiast jeżeli mam kilka koncertów pod rząd, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zarwać noc. Przede wszystkim gardło jest bardzo obciążone, a każde spotkanie towarzyskie dopiero obciąża gardło, bo przecież wszyscy się drą, każdy chce być najważniejszy w eterze, wszyscy mają coś do powiedzenia, no i ta kupa śmiechu i to śmiech, ten śmiech też szarpie to gardło, więc trzeba wtedy iść położyć się spać. Ale zawsze przychodzi ten moment, że nie idziemy spać.
1: My również jeszcze nie idziemy spać, tym bardziej, że przed nami jeszcze mnóstwo niezwykłych historii, między innymi historia pewnego koncertu i to koncertu bardzo niezwykłego. Ale najlepiej, jak tę historię opowie sama zainteresowana Wanda Kwietniewska.
0: Wydarzyło się to jeszcze na Jeziorze Tałty, bo to był koncert na moje urodziny. Nie były one ani okrągłe, ani wyjątkowe, tak się zdarzyło. I rzeczywiście mój partner wymyślił to razem z moimi muzykami. Moja córka wtedy nastoletnia, tam chyba 11 czy 12, nagle mówi: mamo, musimy koniecznie płynąć, bierz motorówkę, bierz tu dziewczynki, leśniczanki, tu płyniemy. Pogoda byle jaka. Mówię, co te dzieci tak zawzięły na tę motorówkę? Ja mówię, dobra. Okazało się, że dzieci miały za zadanie wywlec mnie na jezioro, żebym ja nie widziała, że przyjechał mój zespół, który to mój zespół zatrudnił wokalistę. Postawili graty. Na to było pole namiotowe w środku lasu, bez prądu. No, gdzieś tam przyciągnęli jakiś oczywiście agregat prądotwórczy, no bo z czegoś to trzeba było pędzić. Scenę. Moi koledzy, mój przyjaciel światłowiec Jacek, który się światłami zajmuje koncertowymi, załatwił to i Stanley, załatwili światła. I jak ja z tymi dziećmi wróciłam, to z daleka usłyszałam takie gromkie śpiewanie, takie 100 lat, 100 lat. I myślę sobie, i słyszałam jakąś perkusję. Mówię, nie mają jakiś bęben, coś tam tłuką. No urodziny mam, a fajna niespodzianka i w ogóle. Ale im bliżej podpływałam, tym bardziej moje zdziwienie rosło, ponieważ słyszałam coraz dokładniej, że to jest pełne nagłośnienie. Znaczy, no nie jakieś tam wielkie kilowaty i tak dalej, ale to wszystko brzmiało, że są bębny, że jest gitara basowa, że jest gitara i jeszcze jest ktoś, kto potrafi tam śpiewać. No i się okazało właśnie, że taka to była niespodzianka. Ten wokalista śpiewał dla mnie, z moim zespołem, utwory, które ja uwielbiam, czyli jakieś rzeczy Nicola Becka, coś tam z Michaela Jacksona nawet. Chłopaki wiedzieli, że ja lubię oczywiście Dżemu, Iry, naszych polskich artystów i zwariowałam. I rzeczywiście początkowo to było tak, że tylko grupka tych moich przyjaciół, ale z sąsiedniego pola, no to się niosło po jeziorze. I w tej zatoce, to była Zatoka Poziomkowa lub Zatoka Skanal, na pewno żaglarze wiedzą, gdzie to jest, był taki ruch w dwie strony. Część żaglówek spadała stamtąd jak najszybciej, bo za głośno, a z drugą stronę walił tłum innych żaglówek, bo coś się dzieje. Oczywiście tam na koniec, ponieważ już zaczęła się publiczność domagać, żebym ja jednak też zaśpiewała, więc coś tam zaśpiewaliśmy, wspólnie zagraliśmy i to było fantastyczne wydarzenie. Jeszcze potem był pokaz ogni, bo jeszcze tacy ogniomistrze, wiesz, się przytelepali na tych żaglówkach. I na szczęście przyszedł jeden człowiek z tych żeglarzy i zapytał, czy on mógłby nakręcić to zdarzenie dla celów prywatnych.
1: I takie opowieści, nie tylko wakacyjne, nie tylko mazurskie, można by snuć bez końca, bo przecież Wanda Kwietniewska jest na muzycznej scenie od kilku dekad. I wciąż, co chyba najważniejsze, ma apetyt na życie i na dobrą zabawę. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w Muzce.
2: Zamknij oczy, rozpuść włosy i w górę leć.
3: Pewnego razu w Muzce. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. No.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skupteseusz.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Do soboty Festiwal Piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: To już 21, za chwilę nasz kolejny gość programu Cała Muzyka, Łukasz Zagrobelny. Trochę powspominamy czas, kiedy oglądaliśmy go bardzo często w programie Twoja twarz brzmi znajomo, ale porozmawiamy też, czy znana twarz ułatwia życie. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Łukasz Zagrobelny, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: Trochę tak.
0: Trochę tak.
1: Ale z drugiej strony ten czas tak szybko leci, że minęło, jak wiesz.
0: Jak jeden dzień.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, ja jak zwykle troszkę pogrzebałem, mówiąc nieładnie, w różnych wywiadach, których udzieliłeś. I w jednym znalazłem takie oto słowa. Znana twarz wiele ułatwia.
1: Ja tak powiedziałem?
0: Tak.
1: Ciekawe skąd.
0: To mnie tak zaintrygowało. Słuchaj, jak to na przykład, nie wiem, z przekroczeniem prędkości bywa u ciebie?
1: Znaczy, wiesz co, ja generalnie od już paru ładnych lat...
0: Nie przekraczasz?
1: Nie przekraczam. To znaczy, tam gdzie mogę, to przekraczam, ale to wszystko jest w ramach tego, co było gdzieś tam kiedyś napisane przepisami. Ale sam się na tym złapałem, że naprawdę ja od 5 lat nie mam ani jednego punktu karnego i chyba zacząłem jeździć bardziej rozważnie i rozsądniej. Ale faktycznie parokroć tak bywało, że...
0: Pouczenie było.
1: Było pouczenie, a mogło się skończyć mandatem. Ale to też nie były jakieś takie przewinienia typu, że nie wiem, przekroczyłem szybkość o 100 km na godzinę, tylko o 10, o 15 i wtedy to każdy ma tak naprawdę możliwość negocjacji z policją i to tak naprawdę wtedy, teraz te przepisy się trochę pozmieniały i policja chyba bardziej ostro podchodzi do takich wykroczeń, ale kiedyś bywało tak, że policja miała możliwość udzielenia albo pouczenia, albo mandatu i to zależało od dobrej woli policjanta.
0: Ja coś kiepsko negocjuję, albo mam twarz nieznaną. Może tak być. Łukasz Zagrobelny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ty masz na koncie bardzo niezwykły tytuł Stylowy mężczyzna października. Czy ty pamiętasz? Bo to było dobrych kilka lat temu.
1: O matko, coś takiego było,
0: taki
1: ale nie pamiętam.
0: Taki tytuł wręczył magazyn Logo.
1: A tak, było coś takiego. No bardzo, bardzo przyjemne wyróżnienie. Nie pamiętam, dlaczego akurat stylowy, ale no spoko. Pewnie jakąś ładną marynarkę ubrałem gdzieś na jakiś event i pewnie to się spodobało i zostałem stylowym mężczyzną października. Ale to są bardzo miłe wyróżnienia, ale też z dystansem do tego podchodzę.
0: No właśnie, w tym wywiadzie dla tego magazynu powiedziałeś, że jak nikt nie widzi, to jednak starasz się w dresie chodzić.
1: No tak, no bo no co mam się kurczę, stylowo ubierać, jak idę po kartofle do sklepu, wiesz. No, ja generalnie hołduję w zasadzie, że ma być wygodnie, a są miejsca, do których wypada się lepiej, czy tam ładniej ubrać i wtedy to robię, ale tak na co dzień to jak każdy biały człowiek.
0: Mhm. Pewnie nie uciekniemy od spraw telewizyjnych, tak to powiedzmy. Słuchaj, program Twoja twarz brzmi znajomo. Rozmawiałem niedawno z Mateuszem Ziółko, który przyznał, że samo śpiewanie to jeszcze nic, ale najgorszy i najbardziej pracochłonny jest charakteryzacja w tym programie. Czy ty masz na swoim koncie jakąś taką charakteryzację, która by trwała na przykład 6, 7, 8 godzin?
1: Aż tak nie, bo chyba aż tak długiej charakteryzacji to nie ma, ale Tina Turner kosztowała mnie 6 godzin wyjętych z życia. Aha. I to naprawdę bite 6 godzin, bo to jest dosyć skomplikowany proces. Zaczyna się od dokładnego golenia twarzy i to dla mnie największy ból, bo jestem tak przyzwyczajony do twojego zarostu i bez zarostu się czuję, jakbym był nagi. Czyli to już odchodzi pół godziny. Potem to już ostatni etap, golenie innych części ciała, które trzeba odsłonić, a nie mogą być z włosami. No a w środku no to jest sklejenie tej twarzy, bo to jest taki specjalny silikon wyrzeźbiony na podstawie twarzy na przykład Tiny Turner i to jest potem klejone dokładnie i skrupulatnie i to bardzo długo trwa. Potem malowanie tej twarzy, potem malowanie całego ciała, bo na ciemniejszy kolor i tak dalej, i tak dalej. I to się koniec końców skończyło w 6 godzinach. No i potem nagrywanie programu, które trwa, takie nagranie od 6 do 7 godzin, czyli tak naprawdę 12 godzin z obcą substancją na twarzy.
0: Słuchaj, ale ja pamiętam a propos golenia Demisa Roussosa, to jakoś tak u niego z włosami to było tak bujnie.
1: Tak, tak, tak. To było bujnie. Uroda śródziemnomorska zobowiązuje do zbyt dużego zarostu. Taki posiadał Demis Roussos i taki też musiałem mieć ja.
0: Rozumiem, że to klejone było.
1: No nie, wyhodowałem. Przez miesiąc czasu hodowałem czarne włosy na klacie. Nie, oczywiście było to doklejane, ale wyszło zabawnie i to jeden z moich chyba ulubionych występów w tym programie.
0: Słuchaj, skoro rozmawiamy już o sprawach telewizyjno-filmowych, to pewnie nie wszyscy wiedzą, że ty w Szeregu się udzielałeś.
1: w Shreku i w wielu innych bajkach, bo kiedyś bawiłem się w dubbingowanie, ale nie takie stricte dubbingowanie, bo tylko raz w życiu podłożyłem głos, jako swój głos bohaterowi filmu, ale w paru takich piosenkach mój głos się pojawił, czy to był właśnie Shrek, czy to był Król Lew. Były jakieś takie seriale też dla dzieciaków, ale to były moje takie początki, zaraz po przeprowadzce do Warszawy, czy to około 99 czy 2000 roku przeprowadziłem się do Warszawy, pracowałem już w Teatrze Muzycznym Roma i w przerwach śpiewałem przeróżne piosenki. To można podciągnąć pod dubbing, tak.
0: No a jeżeli chodzi stricte o dubbing, to ja pamiętam, to był High School...
1: Musical 3.
0: Tak. Jak się odnalazłeś w tym? Czy raczej nie bardzo?
1: Wiesz co, ja pamiętam ten dzień, kiedy przyszła propozycja od producentów Disneya, bo na początku była propozycja, żebym zaśpiewał z Hanią Stach piosenkę, która promowała film High School Musical 3, a potem producenci sobie tak wpadli na taki pomysł, czy może bym nie spróbował podłożyć swojego głosu pod głos głównego bohatera, czyli to był Zac Efron. Ja tam, wiesz, jestem fajterem, lubię nowe wyzwania, więc się z chęcią zgodziłem. Ale to też nie było tak, że to było oczywistość, cytując klasyka, że będę podkładał ten głos, ponieważ oni ten głos musieli wysłać do Stanów, do akceptacji. Komputer porównywał, czy moje alikwoty zgadzają się z alikwotami Zaka Efrona. Było też paru innych kandydatów, ale okazało się, komputer wskazał, że mój głos jest najbliższy głosowi Zaka Efrona.
0: No matko, to straszne, komputery decydują o tym.
1: No niestety tak to teraz jest. Wiesz co, ja już po całym nagraniu zapytałem się reżysera tego filmu, reżysera dubbingu, jak długo nagrywają zawodowcy taki dubbing. I on mówi mi, że trzy, góra, cztery dni. A mówię, aha, a mi to zajęło 2 tygodnie. I potem już nikt nie zadzwonił.
0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za moment porozmawiamy o kobietach.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Dzisiaj Łukasz Zagrabelny w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Niedawno rozmawiałem z Krzysztofem Cugowskim, jakoś tak trochę przez przypadek zeszliśmy na kobiet, na temat alkoholu i kobiet. Porozmawiajmy o kobietach. Dlaczego o kobiety chciałem zapytać? Bo kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, że fanki śpiewają razem z tobą na koncertach i jeżeli zapominasz tekstu, to doczytujesz z ruchu ich warg.
1: Tak.
0: Czy tobie się faktycznie zdarza zapomnieć tekstu?
1: Coraz częściej.
0: Coraz częściej.
1: I w swoich piosenek. No ale tak jest, ale całe szczęście, że większość moich piosenek jest ogólnie znanymi kompozycjami i faktycznie parokrotnie tak bywało, że nagle dostałem jakieś czarnej dziury w pamięci i nie pamiętałem, co jest w następnym wersie. Ale od razu rzucam okiem na pierwszy rząd publiczności, który od początku do końca śpiewa ze mną te utwory i pewnie oni nie robią tego świadomie, ale podrzucają mi ten tekst i mogę faktycznie z ruchu warg wyczytać,
0: co jest
1: dalej. No to jest zadziwiające, no ale tak podobno się z wiekiem dzieje, że się zaczyna pewnych rzeczy zapominać.
0: Ale to jeszcze nie czas na prompter, jak rozumiem.
1: Ale prompter to jest największy wynalazek XX wieku, czy XXI wieku. To jest błogosławieństwo dla artystów. A propos pana Krzysztofa, to on chyba też bardzo lubi promptery.
0: No dobrze, cofnijmy się w takim razie do czasów, kiedy problemów z pamięcią nie było. Był za to akordeon. Czemu ty nie zostałeś drugim Marcinem Wyrostkiem, albo pierwszym nawet?
1: No wiesz co, jakby... Ta miłość do akordeonu jakby wygasła w pewnym momencie, chociaż nigdy nie była jakąś miłością płomienną. Ja się z akordeonem bardzo lubiłem, zaprzyjaźniłem. Nie wiem, czy to była obustronna przyjaźń, ale w pewnym momencie złapałem się na tym, że tak serio mówiąc, że ta gra na tym akordeonie nie daje mi tyle frajdy, co śpiewanie i bycie na scenie. Aczkolwiek zawsze mój profesor mi powtarzał, że gdybym jakby przeskoczył taką granicę takiej totalnej zajawki, to byłbym bardzo dobrym instrumentalistą i świetnym akordeonistą, bo był taki moment, że ja naprawdę dobrze grałem na tym akordeonie i chyba nawet dostałem ocenę bardzo dobrą na swoim dyplomie w szkole muzycznej, w szkole muzycznej drugiego stopnia. No ale wiesz, no, gra na instrumencie wymaga mnóstwa wyrzeczeń. To trzeba dzień po dniu ćwiczyć po 7, po 8 godzin. Mi w pewnym momencie zabrakło i zapału, i cierpliwości, i takiej totalnej pasji, która gdzieś mi się tam po drodze rozmyła do akordeonu. Aczkolwiek mam olbrzymi sentyment do tego instrumentu i uwielbiam słuchać dobrych akordeonistów i dobrych wykonań. Szczególnie klasyka brzmi przepięknie na akordeonie. Sam pamiętam, grałem Fantazję Fugę Amol Bach na swoim dyplomie, czy sonaty Scarlatiego i to są potwornie trudne rzeczy, ale bardzo, kiedy się wyćwiczy, to efekt jest naprawdę piorunujący.
0: Pasja do akordeonu wygasła, natomiast pasja do śpiewania chyba była od zawsze, bo ty do dezodorantu śpiewałeś.
1: Do skakanki, do wszystkiego, co może jakkolwiek przypominać mikrofon. I tą taką zajawkę miałem już odkąd pamiętam, czyli od czasów przedszkolnych. I pamiętam mój pierwszy utwór zaśpiewany publicznie, jeden z pierwszych, to była Pszczółka Maja, oczywiście Zbigniewa Wodeckiego, mojego wielkiego idola już od lat dziecięcych. Zawsze mnie ciągnęło na tą scenę, zawsze mnie ciągnęło, miałem wybujałą wyobraźnię, to mi do tej pory zostało, widziałem siebie na scenie i mnóstwo ludzi pod sceną i siebie śpiewającego. Tak tego chciałem, tak o tym marzyłem, że się w końcu wydarzyło.
0: Ja też śpiewałem do dezodorantu, natomiast ty chyba dalej zaszedłeś w tym temacie. Łukasz Zagrabelny dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, powiedz mi, jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz, nie wiem, swój stary kawałek w radiu, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Robię głośniej.
0: Robisz głośniej?
1: Oczywiście.
0: Ale pojawiają się takie myśli, jak u części artystów, z którymi rozmawiałem na ten temat, a tu bym poprawił, czemu tutaj tak zaśpiewałem?
1: Nie, no to jest... Nie, bo to nie ma sensu tak naprawdę po latach, bo to się nic nie zmieni. To są na przykład, nie wiem, nagrania z 2007 roku, ale zawsze mam coś takiego, że włączają mi się wspomnienia i emocje, które są związane na przykład z moją pierwszą piosenką, moim pierwszym singlem, czyli z utworem Nieprawda. Czasami się wzruszam, bo słuchając na przykład Nieprawdy, przypominam sobie, że tym utworem zaskarbiłem sobie przychylność słuchaczy, dostałem pierwsze nagrody, mój pierwszy profesjonalny teledysk, pierwsze koncerty i bardziej bardziej w sentymentalną stronę uderzam niż tą taką, a co można by poprawić. Oczywiście, że można zawsze poprawić, zawsze można to nagrać jeszcze lepiej, można to nagrać inaczej, ale to nie ma sensu, bo to był moment w moim życiu taki, który był i w tym momencie ja byłem w stanie tak zaśpiewać i tak pokazać emocje, jak to zostało nagrane. Ale się bardzo cieszę, naprawdę to nie jest to, że krytycznie podchodzę do tych swoich nagrań, bardziej właśnie sentymentem i tak się pod nosem uśmiecham, że kurczę, to były fajne czasy, kiedy się pojawiały te piosenki.
0: Podobno ty przeczuwasz, która z piosenek stanie się hitem.
1: Niestety ta czujność mi się jakiś czas temu zatarła. Ponieważ gusta publiczności są tak nieprzewidywalne i tak czasami zaskakujące, że ten mój taki radar się gdzieś tam chyba zepsuł albo zakurzył i po prostu staram się nagrywać to, co mi się podoba, to, co ja mam w sercu i w głowie i jeżeli to się też podoba słuchaczom, to się nazywa fajnym zbiegiem okoliczności.
0: Słuchaj, skoro rozmawiamy już o programach telewizyjnych, to ty też tańczyłeś przed laty w jednej z edycji Tańca z Gwiazdami.
1: 2008 rok.
0: Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to ten program wspomina jako ciężką charówę. Tylko chyba Bilgo na Rujenbatar mówił, że się świetnie bawił. Czy to była charówa w twoim przypadku, czy...
1: W porównaniu z twoją twarzą... To było jakieś stryknięcie, naprawdę. To była bardzo fajna przygoda przede wszystkim. Jest o tyle łatwiej w Tańcu z Gwiazdami, że tam się ma partnerkę, która tak naprawdę nauczy, poprowadzi. Jak coś się wysypie, to uratuje.
0: To pozbiera.
1: To pozbiera, dokładnie. I to jest o tyle łatwiej. Poza tym ten taniec z gwiazdami dał mi bardzo dużego kopa takiej popularności i bardzo mi pomógł na przykład przy promocji w drugiej płyty, pomógł przy eksploatacji Nie kłam, że kochasz mnie, bo to wtedy premiera i filmu, i piosenki z Ewelino Flint, to nałożyła się wtedy z moim udziałem w Tańcu z Gwiazdami i bardzo, bardzo mile wspominam. No i Anię Głogowską, moją fantastyczną partnerkę, z którą mam kontakt do dzisiaj No, bardzo fajne wspomnienia.
0: Łukasz Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Człowiek wielu talentów, jak się okazuje. No właśnie, za moment powspominamy jego udział w jednym z programów telewizyjnych.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.

0: jasne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka, człowiek wielu talentów, czyli Łukasz Zagrobelny. Śpiewa, tańczy, jak się okazuje, nie tylko. No właśnie, słuchaj, ja chciałem wrócić do twojego udziału w programie Twoja twarz brzmi znajomo. No, swego czasu to cała Polska patrzyła z wypiekami na twarzy, jak udajesz Tinę Turner. Powiedz mi, czy to jest łatwe zadanie tak wejść w czyjąś skórę?
1: Cholernie trudno.
0: Cholernie,
1: bo to wiesz, to się tak, siedząc na kanapie się to ładnie ogląda i fajnie ogląda, mówisz, ale czy ktoś zrobił coś lepiej albo gorzej, albo źle naśladował, albo lepiej, a to jest tak naprawdę bardzo ciężko jest spróbować się zbliżyć do głosu na przykład Tiny Turner. Bardzo trudno jest wejść, no wiesz, ja jestem facetem i teraz odnaleźć w sobie jakąś cząstkę kobiecości, żeby

0: znaleźć ruchy, które ma na przykład Tina, to jest bardzo ciężkie, a do tego trzeba uważać, żeby też nie wyszła parodia takiej postaci, bo to też jest bardzo łatwo otrzeć się o wyśmianie, a to nie o to chodzi. To trzeba wejść na stówę w taką postać i się wczuć. Czuć tak, jakbym był Tiną Turner i no to jest dosyć trudne.
1: Słuchaj, ale ty masz na swoim koncie także serię niezwykłych koncertów muzyki filmowej. Jak to się stało, że ty znalazłeś się w tym składzie?
0: Chyba zostałem zaproszony przez producentów serii tych koncertów. Oto i cała historia. Bardzo fajny projekt, świetne koncerty, świetne piosenki do zaśpiewania. No i zaskoczyło mnie to, że to były koncerty grane w dużych halach. Graliśmy koncert we Wrocławiu i ta hala stulecia była wypełniona do ostatniego miejsca. I te przeboje ponadczasowe, przeboje filmowe, które się absolutnie moim zdaniem nie starzeją. No ale to jest siła dobrych kompozycji, dobrych tekstów, no i tych pierwszych wykonań.
1: Dobrych wykonań.
0: Ale mówię o tych pierwszych, oryginalnych, bo gdzież bym śmiało sobie mówić, czy to było dobre. No, poprawne, może tak.
1: Proszę, jaki skromny. No dobrze, a propos skromności, słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że sukces jest najlepszym terapeutą i wyleczył cię z wszelkich możliwych kompleksów. Ale miałeś też taki okres, że sam to powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że soduwa lekko ci uderzyła do głowy. Jak to wypośrodkować?
0: Ja myślę tak sobie, że taka sodówka powinna raz na jakiś czas, ale nie, powinna raz pojawić się w życiu każdego artysty. Oprę się na swoim przykładzie. Dobrze, że mi się taka sodówka wydarzyła zupełnie na początku mojej drogi artystycznej, bo to było za czasów chyba Idola. Zupełnie bez sensu, bo ani nie było powodu ku temu, żeby mi coś takiego się wydarzyło. Ale dobrze, że to się wydarzyło wtedy, niż na przykład później, kiedy zacząłem odnosić w moim mniemaniu naprawdę większe sukcesy niż to, że byłem w Teatrze Muzycznym Roma i grałem jedną z głównych ról w musicalu, na przykład Grease. I to nie był absolutnie powód do tego, żebym się poczuł lepiej niż inni, ale dobrze, że to stało się wtedy, niż miało się by wydarzyć później. Bo przez to byłem mądrzejszy o te doświadczenia, które się wtedy wydarzyły i myślę, że taka sodówka to już nie grozi mi absolutnie. Jestem za stary i chyba trochę za mądry na to, żeby sobie pozwolić na takie odjazdy.
1: No właśnie, po tym Idolu podobno wszyscy cię pocieszali. Ale tak nie do końca chyba szczerze, jak mówiłeś w jednym z wywiadów. Czy jest jakaś taka zawodowa zawiść?
0: Ja myślę...
1: Zdarza ci się to odczuwać?
0: Tak, ale nie chcę o tym mówić, bo to wszystko zależy tak naprawdę od klasy człowieka i od jakichś indywidualnych przypadków. Ja
1: myślę, czy to nasze polskie po prostu jest?
0: No to też trochę też. Polskie podwórko, że bardziej się zazdrości komuś sukcesów niż się kibicuje. Ale to też nie można tak generalizować, bo z ludźmi, którymi się koleguję, czy przyjaźnie z show biznesu, im absolutnie taka zawiść jest obca. Jeżeli ja komuś zazdroszczę, a tak się parę razy zdarza, czy zdarzyło, to bardziej tego, że ktoś ma na przykład świetną piosenkę i wkurzam się, że ta piosenka nie jest moja i ja jej nie śpiewam. I na tym się kończy moja zazdrość, czy zawiść. No, na pewno jest, występuje to w naszym małym polskim show biznesie, że tam koleżanki, artystki, piosenkarki sobie zazdroszczą i sobie dogryzają, co mnie szczerze mówiąc śmieszy, kiedy gdzieś tam, czy bo to się teraz odbywa albo na Instagramie, albo na Facebooku, że się wymieniają takimi piłeczkami, co mnie śmieszy, bo to bardziej przypomina zachowania ze szkoły średniej czy gimnazjum niż rozmowę dwóch dorosłych i dojrzałych artystek. No bo to jest śmieszne trochę.
1: Czyli kobietom się częściej zdarza.
0: Tak? Myślę, że tak.
1: Może rację mieli autorzy filmu, że baby są jakieś inne po prostu.
0: Nie wiem czy inne, ale no, chyba lubią sobie tak dogryzać. Czasami z klasą, czasami bez.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jak powiedziałem, człowiek wielu talentów. No właśnie, i o tych talentach pozamuzycznych za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Łukasz Zagrobelny. Słuchaj, na chwilę odejdziemy od tematów muzycznych. Porozmawiajmy o pasjach pozamuzycznych. Słuchaj, kiedyś powiedziałeś, że jednym z twoich zainteresowań jest latanie. Czy udało się licencję zrobić?
1: Nie udało się zrobić, ponieważ moja wada wzroku mi absolutnie dyskwalifikuje z uprawiania nawet amatorskiego latania. No już się z tym pogodziłem, nic z tego nie będzie, ale do tej pory mam słabość do lotnisk, do samolotów. Uwielbiam latać samolotami i to mi chyba zostanie. To jest naprawdę fascynujące, ale może w następnym życiu będę miał lepszy wzrok i zostanę pilotem.
0: Prócz samolotów też motoryzacja. Ja kiedyś rozmawiałem z Grzegorzem Markowskim, potem z Piotrkiem Kupichą i okazało się, że chyba wśród polskich artystów zapanowała swego rodzaju moda na Mustanga, bo zarówno Grzegorz Markowski sobie kupił Mustanga, jak i Piotrek Kupicha. Czy ty motoryzacyjnie też w tę stronę
1: Jeździłem Mustangiem, tym GT.
0: Przerobiłeś.
1: Pięciolitrowym. Znaczy, dostałem ten samochód do testów świetny samochód, ale moje marzenia to są bardziej chyba w stronę niemieckiej motoryzacji, bo 911 moim jest wielkim marzeniem.
0: Też testowałeś.
1: Też testowałem. Ale to jest potwornie droga zabawka i zawsze na tej drodze się pojawia, że coś jest ważniejszego do zainwestowania. Także to ten Porsche gdzieś tam jest jeszcze w sferze moich marzeń. Ale myślę, że Ford Mustang jest takim substytutem trochę 911. Jest na pewno większy. Jest nie wiem, czy szybszy, ale jest chyba bardziej... Tam jest napęd na tył i to jest chyba bardziej niebezpieczne samochód niż 911, o której ja myślę, to z napędem na 4 koła. Ale żeby mieć, wiesz, Forda Mustanga, to trzeba sobie cysternę też kupić i wozić z tyłu, bo on pali jakieś potworne ilości paliwa. Tam jest chyba 25 do 30 litrów, jak tak się przyciśnie. Ale bardzo fajny amerykański samochód.
0: Tak? Ale ty jeździsz wolno.
1: Też.
0: No, proszę bardzo. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś nie spotkał na swojej drodze Elżbiety Zabędowskiej?
1: Gdybym jej nie spotkał, nie wiem. Dola Zapędowska jest jedyna i niepowtarzalna. I nigdy, szczerze mówiąc, nigdy się na tym nie zastanawiałem, ponieważ ona bardzo mnie ukierunkowała muzycznie, bardzo mnie ukierunkowała jako artystę. W niczym mi nie pomogła tak naprawdę, niczego mi nigdy nie załatwiła, ale bardzo dużo mi dała i warsztatowo. Bardzo mi dużo nauczyła warsztatowo i dała mi dużo i otworzyła mi tak trochę głowę na takie takie inne postrzeganie tego bycia wokalistą i bycia piosenkarzem, że to nie jest tylko wydawanie z siebie dźwięków, ale też to trochę wyższy poziom, mianowicie opowiadanie szczerze i opowiadanie tak od serca. Bo śpiewanie tak naprawdę to jest opowiadanie historii za pomocą dźwięków i ona mi uświadomiła, że przede wszystkim historia i tekst i dopiero potem się podłącza do tego melodia i nuty. Mhm.
0: Rozmawialiśmy już o programach typu Talent Show. Kiedyś powiedziałeś, że jesteś pod wielkim wrażeniem, jak wiele utalentowanych młodych ludzi jest w naszym kraju. Czy czujesz na karku jakiś taki zimny oddech konkurencji?
1: Ale też zawsze podkreślałem, że w muzyce i w śpiewaniu nie może być czegoś takiego jak właśnie konkurencja pod tytułem, że to nie są wyścigi, że to nie polega na tym, że kto szybciej dobiegnie do mety. Oczywiście jest mnóstwo fantastycznych ludzi śpiewających i mam wrażenie, że wtedy, kiedy ja zaczynałem, czyli w 99 roku, było dużo mniej. Albo jeszcze się nie narodziły te talenty, które teraz są. Teraz jest mnóstwo świetnie śpiewających ludzi, tylko że ci ludzie nie mają co śpiewać. Jest moim zdaniem taka bida repertuarowa, przynajmniej w moim mniemaniu, bo ja oczekuję od piosenek, że będzie miała super tekst, super melodię i produkcja takiej piosenki nie będzie ważniejszą częścią właśnie od tego, co jest najważniejsze, czyli od tekstu i od melodii. I to mam taki trochę niedosyt tych piosenek, ale kiedy słucham młodych ludzi, no to tak mi naprawdę czasami tak o matko, ale on czy ona śpiewa i to jest super. Ale nie traktuję ich jako konkurencję. Ten rynek polski jest tak duży. W końcu mamy prawie 40 milionów ludzi w tym cholera kraju i każdy znajdzie grono swoich słuchaczy, do których, dla których będzie chciał śpiewać i absolutnie tego tak nie traktuję. Bardziej się cieszę z tego, że nagle wybucha jakiś talent i ma super głos i super osobowość i potrafi coś szczerze opowiedzieć i to jest fajne. Mhm.
0: Dzisiaj na trudne, jak słyszeliście, pytanie odpowiadał Łukasz Zagrobelny. Słuchaj, kiedy widzimy się następnym razem?
1: Będę potrzebował trochę dłuższej chwili czasu, żeby te piosenki, które mam w szufladzie w wersji demo, nagrać je. I wtedy, jak już nagram coś nowego, nowy materiał, to wtedy z chęcią przyjdę i opowiem o swoim nowym projekcie.
0: Czy jest jakiś horyzont czasowy?
1: Że rama czasowa? Aha. Oczywiście jak najszybciej.
0: No to co, widzimy się w takim razie niebawem.
1: Niebawem.
0: Łukasz Zagrobelny, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Radio Złote.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: do soboty. Festiwal piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.